smacznego. A moje rodaki, co na całym świecie słuchają nas, tak życzę wszystkiego najlepszego, miłego dnia. Damy wam tak muzyki do odpoczynku z Paraguay, Ameryka Południowa, Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski. A mi gente, con amor, canciones de Colombia.

revo, però sta gemme in gelone, poi lo giri, revo, però sta gemme in polski. E uno mattina là dice, trudno i licici. Nie była mnie? Żadne wiatel. Bo zawsze pamiętaj, że twoje rodziny drzewo wyrasta w naszej ojczyznej Polski. Tak jak mówili kiedyś, nie widziałem, po co żyję, kogo kochać mam, po cały, kogo służyć sercem całym. Nauczyła mnie dopiero toż moja szkoła. Piękna nasza Polska cała, ona piękna i nic nie mała. Polonia, Polonia en estado democrático habitado por gente hospitalaria que cuida de su rico acervo milenario. Todo aquel extranjero que visite hoy Polonia podrá comprobar no solo esa hospitalidad de habitantes polacos, sino también la aportación que ha dado nuestra nación polaca al patrimonio cultural de Europa y el mundo.

jedzenia, do jedzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moim narodom na całym świecie, co słuchali nas. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzę wszystkiego najlepszego. Paraguay, Encarnación, Ameryka Południowa, piosenki z miłości z naszej ojczyzny i Polski. Dziękuję serdecznie. Y así llegó a su fin el programa A mi gente con amor, canciones de Polonia, la visión de Espíritu de Producciones, quienes habla Teresa Bosse, invitándoles a un próximo encuentro, sábado 12:30 horas, tengan un ser. Muy buen día, muchas gracias, saludos de ella y nos vemos.